pampo naika. Azvinogona kutokushaisa rufaro zvegore rwese.

nzvarwa nemadzimai nana mbuya vangu gumro difaso akanzeka vanobvanyanza kuzwa kuti right apa ndadzoka chaiko chaiko kwangu chaiko chaiko vakatikira zvavo paside pacho zekuru Peter nyirambuyo vakatika aiwa kana ndonyimbo dzacho idzodzo dzavanonyanzozwa kuzi apa ka zviri kufamba madoswera sei takuenda zvedu kwamvura cheka makumbo ndinoda kuti kanguva dzinyi dzadyana.